na yɛbɛmu ka sɛ wo yɛ onyame ɛsa sɛ w'anim ne wate wɔ bibiara nni hɔ yɛwerɛma na ɔba wie anwummerɛ ne amato na yɛwo ne ba abato sɛ wo nyame woawo kasa ma ɛfo mframa ɛnti wo nipa biara ni wɔ akɔ te sɛ ɛna nɔpɛ yɛsɔre